Asking for a Friend. No poważno, to wiecie, dnes się pojawi nowy piosen Jasmine Whale. Nenkun, Nufrin, Milen i Bobby Strukanski. Sled Concrete Boots or Cyanide. Nowo to parcie, że zewzeme mnogo prostranstwo w serca Tarika, że se Happiness Digger. Yeah! Rock and roll!